дивно, чи направду тіло смутки вже сідиш ту саму.

Voda, krv, slezy ty otru, ledianym praporom zaśpiewają chorom, bratia, chodzia, umru.

думай. Про секунди звисока, а прийде час і сам збагатий.

0: Jena!
1: Co? Dobra? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Kulkanesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No. Ua, dzięki.
0: Dzięki, ekipo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
0: Dzięki.
4: Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

Pačísna hodina. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

Drodzy radiosłuchacze, z tej strony mikrofonu Natalia Małacka-Nowak, patrz i snachody na Radio LM FM. Startujemy. 9.15, 10.45. To czas kolejem dla was, totalnie dla was. Praktycznie jestem dostępna dla was. Może napisaty. Dnes może na dzwony ty. No, tak to się jakoś podjęło, że jem bez telefonu, ale maili odbieram, messengera odbieram. I tylko. Także to natalia@lm.fm albo messengerom piszcie. Budu wam rada, jak tate znaty, że jestem.

podałym weekendy, ciężko się rozoznaty, co to jak, jaki den, co to trzeba robić, to ja spiszę, poinformuję was, że tak, to jest poniedziałek, pierwszy dzień roboczego, 24 roboczego tygodnia 2026 roku. No, odpoczynku teper już trzeba robić. 159 dzień 2026 roku, porównamy jeszcze 206 dni, z których 147 Nie, to źle im dodała. Przed nami jeszcze 207 dni, 146 serdecznych to robocze dni, a 61 to swobodne od roboty dni. I tak sobie dumam, że w najbliższym czasie do długiego weekendu nie będę. Była majówka, była czerwciutka, jak się okazuje, że już się teper besiduje na ten weekend ze światłem, Boże chodziła. To teper już czas urlopił i wakacji, bo przed nami już na duże 12 wesnianych dni astronomicznej wesny. Moi drodzy, słońce zbudyło się w czas, prewczas, bo już o 4.29 to dla Gorlic i schowacia o 20.40.

pomału pojawiają się pierwsze fotorelacje w socjalnych mediach z tego weekendu, a osobliwo z wyjątkowego pikniku, lemkiuskiego pikniku, pikniku lemkiuskiej kultury. Takie było oficjalne nazwanie imprezy, jaka przeszła w piątniczu i w sobotu w Rybkach wyjątkowych, na absolutnie wyjątkowych krajowidowych obstawienach. Aż ja sama też już mogła jem byty w tamtym miejscu i też w tamtym czasie. No, Rybki są prekrasne. Chciałam powiedzieć to magiczne, ale parsne lubię to słowo w odniesieniu do naszych stron. Za to jem się powstrzymała. Moi drodzy, była to impreza poświęcona przede wszystkim Krzysztofowi Krzyżanowskiemu, wyjątkowej osobowosty człowiekowej, jaki ciłe życia jest w ruchu i ciłe życia poświęcił kamery i zawdzięki temu mamy teraz dziesiątki, setki, naprawdę, to nie jest słowa przesady, wyjątkowych reportaży, wyjątkowych dokumentów. Kiedy słuchają mnie teraz młode ludzie, to one tego nie znają, tego uczucia, kiedy w 90-tych rokach czekało się przed telewizorem na to tu godzinę, to dzień. Teraz sobie nie przypomną, ale to od razu by się dują, w jaki to było dzień, czy w sobotu, czy w niedzielu, czy w tyżny, kiedy były premierowe reportaże z cyklu W Sebe. No i się stało, no to te dokumenty o nas, o Lemkach. W prawdziwej telewizji były dokumenty o Lemkach, w których się besidułało po lemkiusku, bez niejakiej hańby, na cił polszczu. A w telewizji Krakiu to na ciłę południe. No i pan Krzysztof świadkował swoje 80. urodziny i świadkował tak, że no, lem pozazdrostyty w absolutnej formie fizycznej, umysłowi. No, to takie było świadkowanie, bym powiedziała, robocze, bo pan Krzysztof z kamerą, ciły piknik z kamerą. Wszystko, co się działo w Rybkach, krutył i pewnością czerwowej reportaż z tego otrzymamy. Okrem tego w Rybkach, że był pan Krzysztof z kamerą, były pokazy jego filmów, koncerty, spektakl, lemkiuska kuchnia, rozmaite stoiska. Nie było ich za duże, ale widno, że wszystkim się bars lubiło i atmosfera była też wyjątkowa. Także to, kiedy ste nie mogli być, to naprawdę żałujcie i wysmutrujcie za fotorelacjami, żeby w taki sposób przeżyć to wyjątkowe światło, jakie w Rybkach w piątniczu i w sobotu przeszło.

organizatorem imprezy było stowarzyszenia WSAB, Agencja Krzyki, ale wszystko, co się odbyło w Rybkach, to zasługa z Festowego Sadu i zna te nowe miejsce na kulturnej mapie się namiawiło, bo za Galerią Marmorzył została wybudowana stodoła, która będzie teper miścią kulturnych poli. Także to budeme zazeraty do Swestowego Sadu. Smotry też to tam będzie prochodyło i oczywiście będziemy was o tym informować. I tu jeden z słuchaczy potwierdza moje popередnie słowa, że było dobry, a to słuchacz, jaki przyjechał, staje się 600 kilometrów, by się dał, że w jedną stronę. Także to i tak z tak daleka publika przyjechała na pokazy filmów, besidy. No i wszystkie atrakcje, które tam były. Moi drodzy, to my teraz już zazeramy na stronę Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki, a do kulturnego kalendarza będziemy zazerać o chwilku. Na razie się nastawmy na to, jaka pogoda dnes i ma być w porządku. Zachmurzenia umiarkowane i wielkie, a na południe małe. W północnej części dzierżawy mieściamy może kuściok kropity, a na samych północno-schodnich okrajciach też bur. Jeden zasłuchaczył wczoraj takiego słowa użył i mi się spodobało. W laty może w czas bury do 25 mm i maksymalne temperatury dnes od 19 nad morią, 23 w centrum i na południe wsiadł tu w nas na naszym Śląsku też do 26 radosił. Witer słaby i umiarkowany. W nocy chmar też będzie mało i umiarkowany w drugiej części nocy. Na zachodzie tych chmar budowece i byty może tam pokropyt. Takie krótkoczasowe deszcze możliwe są też początkowo na północnym schodzie. Także to tam mokro i przez den i przez nicz. I lokalnie też może pojawić się chmły, widocznie stylem do 300 metrów. Minimalna temperatura od 10 gradusów na północnym schodzie i w Karpackich Dolinach 13 w centrum do 18 na zachodzie. I też witer słaby. Zaraz się czujemy za 100, kiedy do zaraniczniu pochodu. To będziemy samo rana donosyty.

Próbowała jem najte jak pozytywne, sympatyczne posłowie ci, ale okazuje się, że nie. Same jak se takie, no takie negatywne bym powiła. Choć same ocinte. Znaczy jedno takie jest powiedzmy, że neutralne. To pierwsze. Kwitia lubowy proset mołoka, a nie wody. A następne, niby ciężkie, ale kus śmieszne. Gdzie ty żyjesz? Nigdy. A ty? Jak raz na proty tebe. I poślidnie, jak mi złe, ja śpiłam. I to, gdy złe, robicie wszystko.

A to jeszcze na koniec tych uśpiesznych informacji, kiedy idę o podziwie minułego weekendu, odże 6 czerwca prochodziła Eurowizja dla młodych muzyków w Armenii, w Erewaniu dokładnie. To była już 22. edycja konkursu Eurowizji dla młodych muzyków. Występowali parunacy litni muzyki, prezentujący twory klasycznej muzyki. To te zmagania organizowane są też to 2 roky przez Europejską Unię Wysyłaczył, która odpowiada też za konkurs śpiewankę Eurowizji, Eurowizję Junior. I tego roku Polszczu reprezentował 19-letni akordeonista Michał Stochel, jaki pochodzi z Zarembok. To jest mała miejscowość blisko Ryaszowa. Także to właściwie bardzo po sąsiedzku do nas. Winto toho roka też został laureatem konkursu Młody Muzyk Roka. Był jednym z 11 muzyków, jakie brali uczest w tegorocznej Eurowizji dla młodych muzyków. I jak raz wskazał się, aby tym najlepszym na eurowizyjnej scenie wykonał twór Mikołaja Majkusiaka. A szkołę muzyczną pierwszej stopni kończył w Kolbuszowi. Pak edukował się w Dyrżawnym Ansambli Muzycznych Szkół im. Artura Malawskiego w Peremyśle. A to tegoroczna wygrana Michała Stochela to już jest czwarta wygrana, czwarty uśpieszny występ reprezentanta Polski na Eurowizji dla młodych muzyków. Pierwszy taki uśpieszny był w 1992 roku, to gdy to Bartłomiej Nizioł na huszlach wygrał sobie pierwszą polską wygraną. Pak tym ślidom, tą sterką, tą drogą piszli jeszcze Stanisław Drzewiecki na fortepianie w 2000 roku i Łukasz Dyczko na saksofonie w 2016 roku. A Łukasz Dyczko jest gorliczanynom, także to są te kilka totalanowe tych muzyków z południa Polszczy, toho rycznej Michał Stochel, jak już posiedłałam, z Podkarpackiego województwa muzyk. Także to serdeczne, absolutne serdeczne gratulacje to te młodej muzyk występuje w ansambli, jaki gra też rozrywkową i improwizowaną muzyką sam lub gra barokową muzyką. Osobne utwory Scarlett Johansson i Bacha. Znaczy wygrał Eurowizję, wygrywał już w innych konkursach maryńczyma, zdobył Grand Prix na zagranopolskim akordeonowym konkursie Skandali Polszcza w Bielsku Biały, czy Grand Prix na międzynarodowym konkursie akordeonowym w Solcy Kujawskim. Gratulujemy.

No to preparujemy kalendarzy rozmaitych instytucji. Jak wiem, nie braknie rozmaitych poli. I na początek o wystawie, która jest wernisaż już mała, a może to jej obzoraty jest dostępna do 30 sierpnia, augusta tego roku. To wystawa, jaka nawet ma swój wernisaż 27 kwietnia. I nie znam, jak to się stało czutą, że mi tak totalnie wtekła, bo to już chwilę temu. To wystawa, jaka prezentowana jest w Regionalnym Muzeum PTTK w Gorliciach. Boom, wojna i bitwa pod Gorliciami w komiksowych kadrach. Chyba komiks przeżywa teraz swoją drugą młodość, bo wsiadł go pełno. I besiedłałem wam o warsztatach, na jakie może było się zapisać do Gorlickiego Centra Kultury. No, jest coraz chyba popularniejszą to ta sztuka, a przynajmniej jest oni głośniejsze. No to wystawa to ta, która jest dostępna w Muzeum PTTK. To jest ekspozycja, jaką z nagody 111. rocznicy bitwy pod Gorliciami zrychtował Grzegorz Wawrzyńczak. Autor prezentuje tam plansze z ilustracjami, jakie pochodzą od jego nowego komiksu pod nagłówką Bitwa pod Gorliciami. Komiks to jest wydrukowany też w tej tradycyjnej formie. W jakiej to najlepsze chyba na czytate komiks, przynajmniej tak, takie moje odczucia są. I może sobie chociaż i przedbaty. Ci list prezentacji uzupełniają polskie i zagraniczne wydawnictwa, jak przedstawiają też teraz komiks najważniejsze podii związane z pierwszą i drugą światową wojną. To te publikacje udostępnił autor za swojej kolekcji. Grzegorz Wawrzyńczak skończył malarstwo na Akademii Krasnych Sztuk w Toruniu. Jest członem Sojuszu Polskich Artystów Plastyki, dwukrotnym stypendystą marszałka Kujawsko-Pomorskiego Województwa, miasta Gorlici. Był też wyróżniony już i przez burgomajstra Gorlic za swoją artystyczną działalność. Jest wszechstronnym artystą, malarzem, grafiką, ilustratorem, twórcą komiksu, laureatem czeslennych nagród w kategorii malarstwo, ilustracja, komiks, uczestnikom indywidualnych, grupowych wystaw. Od 2 roków jest mieszkańcem Gorlickiej Ziemi, profesjonalnie związany z Gorlickim Centrum Kultury, jak instruktor do spraw plastyki. Jest też autorem salonu komiksowej sztuki w Gorliciach. To podia, jaka uczy komiks i muzyku w performatywnym dianiu na żywo. Także to zazerajte do PTTK, Muzeum PTTK, na to tu pewnie z ciu czysto inczu wystał w kazojuczu perszu i też elementami, momentami miściamy drugą światową wojną. A może ty też i zazry

do Jaselskiej Biblioteki. Tam wystawa komiksiu Tadeusza Baranowskiego. Jak im besiedłała, że komiks jest popularny, to to besiedłała ją poważni. Prościły mi się w publicznej bibliotece w Jaśli może obserwować tę wystawę Dymkę i Kreskę poświęconą twórczości Tadeusza Baranowskiego, jednego z najwydatniejszych i najbardziej oryginalnych polskich twórców komiksu, ilustratora, grafika i malaria. Artysta jest absolwentem Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Swoją przygodę z komiksem zaczął w 70-tych rokach, publikujący na stronach kultowego pisma Świt Młodych, dla Kotroho zrealizował też i charakterystyczne logo i graficzny wyt. Jego roboty wkazywały się też w innym legendarnym komiksowym magazynie Relax. W połowie 80-tych roku wyjechał do Belgii, tam współpracował z magazynem Tintin. Zanimał się ilustracją, grafiką, wypracowujący rozpoznawalny styl, w którym było wiele fantazji, humoru i surrealistycznej kreatywności. Popularnist i takie zwania kultowych tworzył, przynosił mu albumy od Kaliberesia Sodowa Woda i na to nasz to nasz to dyble welrybi, czubok nosa, eskimosa i inczy. Twórczość Baranowskiego wyróżnia się absurdalnym humorem, grą swił i wielką formalną swobodą. Autor eksperymentował z kompozycją plansz, poruszał granice komiksowej narracji, a jego heroi często prowadzili dialog z samym twórcą, albo czysto wychodzili poza ramy, poza reguły opowisty. Tak samo ważna jak humor jest w jego robotach plastyczna warstwa, w których wiele drobnych, dynamicznych kadrów, kolorowych, nieoczywidnych świecił. Okrem komiksu artysta tworzy też książkowe ilustracje i graficzne projekty czy opracowania do animowanych filmów, Merzyńczyma do Filemona i Priateliu. W 2012 roku ochoło się zakończenia komiksowej dialności wertaju czy to malarstwa. Za swoje zasługi dla kultury był odznaczony srebrnym medalem zasłużonej kultury Gloria Artis. Także to zazerajte i do Jasła. A to jeszcze na koniec, bo w Jaśli w najbliższy weekend projdę antoniański jarmak w rynku 13 i 14 czerwca junia podia realizowana w ramkach intergowego projektu Polska Słowacja, także to będzie też wiele elementów z Słowacji. W sobotę na płyty Jaselskiego rynku drugi rok zaporiad hostyty Jasło budę uczestniki pierwszego etapu zahalnopolskiego kulinarnego konkursu Polska Smakuje. Ideę tego konkursu, którego współorganizatorem jest Riaszliwskie Odwidlinia Dyrżawnego Osredka Pitpertia Rylnictwa, jest promocja regionalnej kuchni i integracja lokalnych środowisk. W sobotnie popołudnie drużyny kruszki uselskich gazdeń z regionu, konkretnie to ze czterech powitów Podkarpackiego województwa, zaprezentują swoje strawy przed konkursową komisją, a najlepsze grupy awansują do wojewódzkich półfinałów. Ten konkurs dla wszystkich gości jarmaku będzie nagodą, żeby popróbować rozmaite strawy regionalnej kuchni, poznać kulinarne tradycje Podkarpacia w znaczeniu Podkarpackiego województwa. Choć pierwszego dnia antoniańskiego jarmaku w centrum uwagi będą gazdyni, to w programie będą też i inne atrakcje. O 13 godzinie na scenie wystąpią laureaty wokalnego śpiewoczego konkursu.
будуть ті ж виступи інших артистів, груп, між іншими ансамблю пісні і танця «Яшляне», «Малі Яшляне» і «Пісної дутої оркестри», пропрошую, з участю Клаудії Малек. Другий день ярмарку пройде під знаком інтеграції, це може підпорювання польсько-словацьких релацій. Польські і словацькі народні артисти будуть презентувати свої кольорові різнорідні елементи польсько-словацького погранича, елементи культури польсько-словацького погранича. На сцені виступлять ансамблі народні капелі за Словаці і Польщі, то між іншими народна капеля Тщініцоки, ансамбль пісні танця Княгинка, фольклористичний ансамбль Банчан, ансамбль пісні танця Яшляне, ще раз і Мале Яшляне, а закінченням буде концерт ансамблу Тапчани. Будуть теж і додаткові атракції, і то теж будуть і першого дня, анімації для діти, тмуханчі, і теж додаткові стоїска. Дуже того, зазирайте на сайт уряду міста. Я сватам дрібничовий програм. Але то ще не конець, що зрихтувалам днес. До передставлення вам, отже, 11 червня відбуде ся вернісаж вистави в Корличах в галереї штуки паперіові поеми. Поемати. To litografii Henri Matisse, inspirowane jego znanymi wytynankami. Ekspozycja obnima roboty, jakie pochodzą z prestiżnego magazynu Verve, wydawanego w 1958 roku pod nazwą Pośredni twory Matisse. Вернісаж відбуде ся в четвер о 18 годині. І то виставу будете можна обсерати в галерії штуки до 5 lepcia. I przypominam, że na czas remontu kasztelu Galeria Sztuki przeniosła się na Piekarsku. W samym rynku niedaleko. W 40-tych i 50-tych rokach minułego stulecia artysta, choć borął się z różnymi zdrowotnymi problemami, zrewolucjonizował swój podchód do sztuki. Tworzył chosnujący papier i nożyczkę. To ta technika, prawdopodobnie prosta, pozwoliła mu osiągnąć masterstwo w uczyniu koloru, formy i prostoru. Wytynanki stali się anelem wysłowieniem jego wnętrznej radości, ale też artystycznym aktem samoobrony w ciężkich czasach. Prezentowane na wystawie litografii przeniosło nas do świata harmonii, intensywnych kolorów, organicznych form, jakie Matisse stworzył, odmitujący tradycyjne malarskie techniki. Są to roboty pełne życia, budujące syntezą rysunku, koloru, wysłuchujący mrii artysty, żeby najty radist na niebie. Wystała to nahoda, żeby przyjrzeć się tworom, jakie dano zdefiniowały pojęcia współczesnej sztuki i ostają jednym z najważniejszych osiągnień w twórczości Matisse'a. Henri Matisse to francuski malar i rizbiar, jaki żył w rokach 1869-1954 i uznawany jest za jednego z najważniejszych przedstawników modernistycznej sztuki. To artysta o bogatym życiu i wyjątkowym wkładzie w historię sztuki, jego eksperymentalny podchód i odwaga w ladaniu nowych artystycznych wrażeń spryczynili, że jest jednym z najważniejszych twórców XX stulecia. Swoją karierę zaczynał w obszarze prawa i robił jak asystent w edukackiej kancelarii. Dopiero na 21 roku, w 1889 roku, ryszył poświęty się sztuci. W 1890 roku zachorił na zapalenia ślipej kyszki. Długo przebywał w szpitalu i w czas rekonwalescencji zainteresował się malarstwem, no, osnował dostępne materiały. No i był to punkt, który zmienił wszystko, skierował go na artystyczną ścieżkę. W
niższym czasie kariery kole zdrowia nie pozwalało mu na długotrwałą robotę z farbami. Matis zaczął eksperymentować z techniką cutouts, znaczy z wytynaniem form i kompozycji z kolorowego papieru i układaniem w twory sztuki. Zanimał się malarstwem, rysbą, ale też projektowaniem połotna, keramiki, mebli. Jego artystyczne zdolności rozjechały się na wielu. Obszary. Henri Matisse często został dany z innym wielkim artystą swojej epochy, Pawłem Picasso. Choć ale różne styli i podchód do sztuki, ich relacja była pełna poszany i takiej zdrowej rywalizacji. No to wyjątkowa wystawa w naszych Gorliciach. Od 11 czerwca do 5 lipca przypomnę Galeria Sztuki Piekarska 2 Henri Matisse, paperowy poematy.

A w przyszłym roku korośniański rynek będzie bardziej zielonym. Korosno i deśli do mniejszych miast Polski i w Gorliciach będziemy mieć wiele owoce zielonych obszary roślinności. Inne miasta Polski też już idą tym trendom. Podobnie i Korosno. Na jar buduczego roku będzie o 12 dereł wece na rynku w Korośni. Bliżej wakacyjny sezon minę bez większych utrudnień, bo największe wykopy zaczną się horesny. W obszary starego miasta pojawia się też i iluminacji. Świetlne iluminacji. Korośniański rynek oczywiście był o wiele bardziej zielony z drzewami, hartymi kariakami, kwitiom, doriszkami i łałkami. No ale oczywiście był trend rewitalizowania miejscowych rynków i nazwami 90. i 2000. roków. Wekrzyna zielona była zlikwidowana, płytu wyłożyli brukową kostką, leżąc paru dereł. No i od roku mieszkańcy postulują to, żeby to zielono było wece. Je to w zahali wielki trend już nalemi w Polsce, ale poczułem się, żeby tej przyrody w miastach było jak najwece. I pierwsze koncepcje magistratu, żeby zazelenyty to wybrukłale, pojawiły się już paru roków temu. 2024 rok przyniósł konkrety, ale plany wskazały się za ambitny, a za drogi i za bardzo wymagający wiele czasu. No i problem też był i w neobchodnictwie archeologicznych, drobnyciowych badań, co by wydłużyło znacząco roboty i wlinuło na koszty, jak estymowali to na 6 milionów. Za to trzeba było kuściok zmienić prywisny projekt z 2024. Roku i rok temu ogłosili nową wersję projektu, którego założenia zostają aktualne i teper. Z teper rosnuczych dereł będzie wycięta jedna jablinka, jaka znajduje się blisko fontanny z ogładu na jej stan. Murok dookoła tego dereła będzie zdemontowany i ograniczany lem do sąsiedniego smereka. W czas inwentaryzacji dendrologa podibną opinię i rekomendacji, żeby wyciaty otrzymali też trzy smereki, ale one ostaną, tak samo jak akacjowe robini. Ich stan jest lepszy, ale trzeba im poprawić warunki, w których rosną. I nasadzonych zostanie 12 nowych dereł. Będą to polne klony, jak bardzo dobrze znoszą miejscowe warunki. Każde z tych dereł będzie miało minimum 4 metry wysokości. Drzewa będą okrążone kratownicami i przy każdym dereli pojawi się łałka. Grunt pod tymi nowymi drzewami będzie wymieniony tak, żeby zagarantować korzeniu dostęp do wody, do powietrza. Wszystkie drzewa stare i nowe będą dopełniane systemem takiego pidliwania, naładniania tak do koryniowego, podziemnego. I chosnujące aplikacje będę możesz monitorować i indywidualnie sterować pidliwaniem dla każdej ze sekcji. To te drzewa będą podzielone na czasty i każdy czas będę możesz okremu pidliwać. W projekcie predwedili też schosnowania łałok, które już są. To te łałki, które już są leżaki i koszy na śmieciach będą zdemontowane, a pak na nowo zamontowane w zmienionym układzie, to też, że nie będzie zmarnowana to ta infrastruktura, która już jest i wymieniana na nowo, bo
але за те, що є проєкт. Так що такий хосен, така щатність буде теж зреалізована. Ну то ж йдемо на нове дерева і на барже притульне місця, інтимне місця до сідження в тіні чудових дерев.

Мої дорогі, йдемо до кіна. Час нас жене, зато будемо зараз спішити. Серед того вікендових прем'єр я «Меджень», чи має американський трилер, science fiction, фільм «Об'явлення». І він свою прем'єру має мати в середу. Także tak peredweekendowo w głównej roli Emily Blunt, jaka jest wchodzi w rolę prezenterki pogody i wyklikuje wielką paniku i uruchamia wolną spekulacji po tym, jak w czas transmisji na żywo naraz zaczyna być sytuacja w tajemniczym, wipczym języku. Zaczynają się spekulacje i o kontakty z kosmitami. Analityk do spraw cyberbezpieki Daniel, Josh O'Connor w tej roli, orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie zna, jak to jest możliwe, rozumie ten język i może przewieźć go na angielski. Podla niego ludzkość ma prawo poznać prawdę, za to Ryszard upubliczny te przesłania od wipczych. To Ryszynia wede go do konfliktu z urzędową stroną reprezentowaną przez agenta Scanlona, tu w tej roli Colin Firth, która to ta urzędowa strona nie cofna się przed niczym, żeby nie dopuścić do tego, żeby prawda wyszła na denne światło. To znaczy trafiła do publicznej opinii. I teper idziemy do drugiego filmu i drugą propozycją jest film, którego nazwało kto Sny o słoniach. I to film ma dość wysokie noty krytyki, już jest i 6 na 10, a publiky szerszej to 6 i 9 na 10. Tyż duże. To jest dokumentalno-przyrodnicza produkcja amerykańskiej film amerykańskiej produkcji. Zwariowany naukowiec i podróżnik to ulubiony heroi filmu Wernera Herzoga. Tym razem reżyser zasercza się na hladaniu wielkich słoni duchów, których daleka rodzina je wystawlena w Muzeum Naturalnej Historii w Waszyngtonie. Dr. Steve Boyce śledzit chowający się przed człowiekom stado w Angolii na niezamieszkałych obszarach wielkosty Anglii, jak autochtony nazywają kińciom świta. Herzog dokumentuje obsesji Marii i robotu ujał swojego heroja, dając widania ceny lipsze, żeby to te słoni były poza człowieczym zasiachom i fungowały jak to te nachołkowe duchy. Czy szef, lider, władar plemienia, dający zgodę na to tą misję, to hladania, ma rację, by się dojuczy, że dola słoni jest bezpośrednio związana z dolą ludy. Sny o słoniach, zwłaszcza jak w najlepszej film akcji, a to wszystko nasza przyroda. To pozerajcie od tego weekendu polskich kinach, a ja się już praszczam. To była Patrzysna Chodyna, byś była Natalia Małecka-Nowak. Do zarany.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi nie pamięta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy samej pamiętam.

Jest ponedjeljak, 8 junija 2026 roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Ruša 14. ročník Medzinárodnej letnej školy rusínskeho jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum 2026. V tom roči letnia škola prochodit v dniach od 7. do 27. čerwca junia. Świateczne odkrycie szkoły projde hnes o 18. godzinie w Instytucie Rusyńskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorum Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rusyńskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniów. Lekcji wedene są w rusyńskim i anglickim językach i berut w nich uczest uczennika z różnych dżerzał. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima paru dziesiąt klasycznych lekcyjnych godzin, ale też cały szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru.

0: Prawie tradycyjno pide w tom roci i pisze połomnictwo na światu horu Jamir, na jakie prosi tpractwo prawosławnej młodeżo Peremyślsko-Gorlicko-Jeparchii. 36. już połomnictwo tom razom pide szlakom powrotu lemkił do prawosławia. Zacznę się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świerżoworuskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia połomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa, też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja połomniko perejdut do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdut w jedno na świętu horu Jawir, te o 10 godzinie bude prawlena świata liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Kury, Lignicy, Liścy, Lignicko-Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zamenyciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeską Republiką, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukrainy i Senegalu. Wszystko podziwi sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Серед дорога. Як у вас буду творів мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżdę.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 50. Piatnycia 8 listopada, novembra 1946 roku. Tychanycz Iwan i Kośko Seman pyszut z Charkiwskiej oblasty do krajana Myszka Michała w Brooklynie 15 wieresnia, septembra 1946 roku. Tak ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kryl Maryja i Kośka Iwana, Żinka. Bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabili. Rad by ja wam posłaty od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak na piszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest sim divok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasza mama wrze słaby, robity nie możut, duże za wamy płakale, że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Wse kazale,

go do roboty hnali. A na roboty tylko za robyt, što w rzesim misiaciu roblu, to jeszcze jednoho rubla za robotu nie baczył. Tak sobie czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodzicami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszedł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kończył swoje pisania, bo idł do dziewczatu hulaty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z dziećmi i ciła Tychanyczowa rodzina. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Obłast, Bliznicjuski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, Poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żołtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzę w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży, zabrali odzież, zertną chudobu, tak został po prostu hoły, bosy i hołodny, ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale Wanio wystarał się, aż to został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obudziom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosety, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu, i wy bracia i bratowa, duże serdeczno proszę was, pomożcie nam dwychnuty się zbity. Do ditej pobrati Łaniu Adzyma, kotry sud w Carnegie, nie pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunki bratu kościowy. Do tebe, luby mórzu, i wy, brate, ja pisała i synowe pisale, ale adres nie to, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mikołaj list, z którego dowiedziałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosić zaopiekowaty się rodyną w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskiej i zmy oboje z mamą. Ja przeżył dobry młody czasy, a niczego dobrego nie wżył. Tylko bidakom roz ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i nie za długo przyszła wojna. Maliśmy obaj ty z Mikołajem, ale ja dostał kartku 2 dni pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dni Niemcy byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, no dał mi Bóg szczęśliwo wernąć się do domu. Ale na dołho probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życie nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernąć się na rydną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodyną, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tut wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem same mama, toż to mogli zrobity. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba te ladach to maje, że udało się utaity. Konia nie mamy żaden, go, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał sąsiad Cyman Labiuski. To prosił ja jego, żeby napisał do mnie, ale nie ma żadnej wiadomości. To chyba jemu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sancz. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia w Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na preselenie do Sowieckiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper na wesnu.
Z Hory piszą

Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćłak, Hawrylak, Teodora Zdiuczatmy, Wanio Bodnar, Mi Brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymił Wanio, Fecko Kocur, Kostyk, Mało już ludy ostało się, Kus, Pryszło Polakił, ale nie duże, bo nie chociaż heł sidyty, że chory, a my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipszy, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia, a groszy nie jedy zarobyty, a nie w krynycy nie je niejakie hostej. To nie je komu prodate, a nie jahodu, a nie litru mołoka i trudno grosz dostaty. Ludy chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduję, jaki semantami jest. Czy Petryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pysze. Fecko pysze i już prysłał im paru pakunki, a tot, a nie się nie odozwę. Oryna Sliwyńska oddała się za Dzurbela Michała i one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Teper te napyszu za naszą gazdiłku. Mamy dwie koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła, to jest Teodory Koliczko. Żeg jest to ustroj, Nowy Sącz. Pyszut Mikołaju Lechmanyku w Mohawk, New York, pod datom 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali, heł naszym kraju tak ciężko jak i w wojnu. Nie możesz nic kupić, nie jako holodinia, nie obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, gorlickiego powita na sowicku Ukrainu, w Kirowohradzku oblast, prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za niego napisatek w redakcji Karpackiej Rusy. Adres Iwana Romanko, Kirowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

drodzy słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Dobry wieczór. Witam bar serdeczni na słuchowisku. Dneska oczywidno następna czast partyzanta Petra Polańskiego. Zapraszam bar serdecznie. Stary że paroch Dunowicz wykazywał teper neobyczną ruchliwist i zaniatist. Częstsze jak przed tym zatichał światoczną kapotu, wdiwał nowy, bokanczy, uchnił skoj roboty, zaprichał swoi podilskie iszczy posażny koni, ta iszą desy po susidoch. Wertajuczy zo syjajuczym lyciom, zaterał ruky i zaniatyj był za jedno jak som myslu. Jeł tym wyzdorowił już na tiłko, że mich wychodyty z chyży. Od czasu jak dwychnął się z posteli, nie było już na plebanii toho starcia, kotryj noczamy prosidżuwał prynym. Przypominała się mu jego wielka postać, wydził ju już desy. To same, kus łordy i głębokie pizrynia, to sam czypał i temno barnasty hołoszni. I jeszcze w pamięty ostał zapach ducha nowoho dymu. Pochidnoho dnia wyszedł jełtym na putyky położystych orbkił. Prochodził popry polach, na których sotky rzęcił, stynali koło system more zerna. Medżenyma hultali z nahajkami dworskie, hajduky i mandator. Ta jełtyma strymał inczej wydok. Pry niedaleczkim, czerkitliwym dżereli, zognuwszy się nad wodą, kuczał selanyn, zmywał z lycia krow i przykładał na lice surowu zemlu. Wam szto? Odozwał się jełtym. Ta selanyn an ziahnuł, lem flegmatyczni wyciachnął ruku zo świżą hlyną i przykładał judale na lice. Krow? Odkale! Zwidował jełtym. Ba! Odpowił chłop, nie obertajuczy się. Nie bijte się, hejby od nahajky, krow od skoly, choć desia trafyt. I pity nahajkom ne lyszat karpackoho selanyna humor. Ta jełtym nie potrzebował już pojaśniowania. A dde widział, jak ekonom to tu samu powinnist spełniał nad druhym chłopom, wywywajuczy dorotianom haczystom nahajkom. To dworskie pole? Dopynał swoho jełtym. Dworskie i boże! A wynycz na to? Chłop pizrył zaczudowano na jełtyma. A boż to? Panszczyna to panszczyna! Raczej wytrymamy, nie perszyma nam. Nie odpowiwszy, pustył się dalej jełtym. Przed nim jawił się ciły Russo. Pierwszy raz trafił do świta, w którym odkrył się mu nemaskowany stan spraw. I mimo wilni powił oczyma w stronę dworu, który był prawdziwym tyranom naroda. Uż poberał się jełtym nazad, kiedy poczuł od wercha zwuk piśni. Piszą hen. Nowy pejzaż przedstawił się jego oczom. Dołą wył się san, a na kraju koszaryska stojała kolyba, jaku na lito stawlają dwolare i owczare, a kotru tutyszni zowód komarnykom. Postawlena była z grubych, okopczenych szwal, wkryta dirawym, smerekowym łubą, poprawlena łupkami z lipy.
Koliba zahorodzena dranczastym płotom, a przy wchodzie z

li toj piśni. Nit, podumał ją tym, taka piśnia musyt zo slebitnych rudy płynuty ne zneволi. Ta zminył się ton, urwała się horda nuta, a zminęła ją tużliwa, molaszcza melodyja miachka, płaczucza, z powtarjającym się pryśpiłą. Oj tam w haju kwytne zila i w haju wiane. Mam ja niańka, mam i mamku, woli mi ne dano. Dyłne poczucia władiło ją tymą. To ta melodyja w kołyści swojej czuł to napił, zochnęna nad kołyską postać śpiewała to tu tużliwą piśniu. Wszystko się zabywat, a piśnia z nad kołysk jak sołodki wspomyn nepobidnyma, bezsmertno żyje w naszej pamięci do grobowej doszczki. Chłopec skoczył, hultnął popry psi na sam wersz ogory. Wyprostył się, rozłożył ramena jak pobidytel na murach mista i zas odozwała się dawna rubajucza piśnia.

Rozwy jód, pity buczkom kameni, aż ja mi rozwy jód, hej, aż ja mi rozwy jód, pity buczkom kameni. I chłopec kanuł hejby kamin w wodu. Jełtym przybliżył się do kolyby. Sztosy ho len ciachło. Otworywszy skrypliwy dweri głoszą do seredyny. Zapach duchanu ho wdarył i odraz na mysel pryszał mu starec. Świtło padało lem prosvitamy łupkowoho dachu. Poseret kolyby wisił koteł, pit kotrym tylili hołowni. W kuti siedyła żena. Na jej poranym lycy wydno było terpienia i zbliżający się starist. Ta ostale znamena dawnoj dziwoczoj krasy, a z głubokich jamok smotryły oczy, szto kolysy wydymo niewolili szuchajskie sercia. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Na dneska to już wszystko. Besidowała dla was Monika Tylauska.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Jest ponedjeljak, 8 червня юния 2026 roku. A na noviny Rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatoru Tenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie gnes o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priasiłskiego Uniwersytetu. Studium Carpatoru Tenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obnima parudesiat klasycznych lekcyjnych godzin, ale też ciły i szor dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, progulko, teatralno i filmowo wieczero, warsztato i integracyjno stryczo. Tohoryczno studento, okrem inczoho, putut maty nahodu zwedity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkijuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radyja LM FM. W buduczom miesiacy na Światej Hory Jałmir, jak sztoroka, prawosławne lemko budut prezdnuwaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczena bude tam też sotna rocznica powrotu lemkiu do prawosławia. Tradycyjno pide w tom roci i pisze pomnictwo na Światu Hory Jałmir, na jakie prosit bractwo prawosławnej młodeżo Peremyszlsko-Gorlicko-Jeparchii. 36. już połomnictwo tom razem pide szlakom powrotu lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużena bude świata liturgia, a pak połomniko perejchają do świadkowo Welikoj, od Kalepidu do Świerżowo-Ruskoj, te nad Montery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena bude panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia połomnictwo pide przez Merkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja połomniko perejdut do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Światu Horu Jawir, to o 10 godzinie bude prawlena Świata Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Toryczny festiwal prochodził bude w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Śleska: Góry, Lignicy, Liścy, Lignicką Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowicia, Chrudni, Zameniciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeszko Respubliko, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukraino i Senegalu. Wszystko podziwi sąd bezpłatno. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam już

dojmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że

0: Jest ponedziałek, 8 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Rusza 14. rocznik Międzynarodowej Letniej Szkoły Rosyjskiego Języka i Kultury Studium Carpatorutenorum 2026. W tym roku letnia szkoła prochodzi w dniach od 7 do 27 czerwca junia. Świąteczne odkrycie szkoły projdzie gnes o 18 godzinie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Przyjaciółskiego Uniwersytetu. Studium Carpatorutenorum to historyczny edukacyjny program zamierzany na wczynie rosyjskiego języka, historii, literatury, kultury i etnografii karpackich Rusyniu. Lekcje wedene są w rosyjskim i angielskim językach i biorą w nich uczest uczennika z różnych krajów. Jest to jedyna tego typu szkoła na świecie. Program obejmuje paru dziesiąt klasycznych lekcyjnych godzin, ale też cały szereg dodatkowych atrakcji, jak prezentacji folkloru, prohulko, teatralno i filmowe wieczero, warsztato i integracyjne stryczo. Tegoryczne studenta, okrem inczego, putut mati nagodu zwiedzity i rusku bursu w korleciach. Te doznają się łece olemkiuskiej kultury, a bodaj i o funguwaniu naszego radia LEM FM. W buduczym miesiącu na Świętej Gory Jałmir, jak co roku, prawosławne Lemko będą praznować Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tym roku odznaczona będzie tam też setna rocznica powrotu Lemkiów do prawosławia. Tradycyjnie pójdzie w tym roku i pisze pomnictwo na Świętą Gory Jałmir, na jakie prosi bractwo prawosławnej młodzieży Przemyślsko-Gorlickiej Eparchii. 36. już połomnictwo tym razem pójdzie szlakom powrotu Lemkiu do prawosławia. Zacznie się w piatniciu 10 lipca Julia w Tolawi, gdy w kaplicy odsłużona będzie święta liturgia, a pak połomniko perejchają do Świadkowo Wielkoj, od kale pójdą do Świerżoworuskoj, te na cmontery przy ruinach cerkwi świętego Jana Chrystitela służena będzie panachyda. Pak pidut przez Bortne, Baniciu i Wierchniu do Gładoszowa. Drugiego dnia pułomnictwo pide przez Smerkowiec do Kwiatony, a pak przez Szkwiertne do Hańczowa. Też to roka prawić się wieczorni bohosłużenia przed światom. W ten świata w niedzielu 12 lipca Juleja pułomniko perejdut do Wosowo. Przy cerkwi świętego archistratyga Michała przywitano budut hierarcho. Pak wszystko wierno wejdą w jedno na Świętą Gorę Jałmir, to o 10 godzinie będzie prawlena Święta Liturgia. Przypominamy, że niedługo ruszy czerwona 29. edycja Międzynarodowego Folklorystycznego Festiwalu Świt pod Koczarom. Teoryczny festiwal prochodził będzie w dniach od 25 czerwca junia do 6 lipca juleja. Koncerty odbudą się w 11 miejscowościach Niżniego Szleska: Góry, Lignicy, Liścy, Lignickom Poli, Olesnicy, Polanyci Zdrój, Szprotami, Polkowiciach, Rudni, Zamenyciach i Żeliszowi. Zaprezentują się na nich ansambli z Chile, Czeskiej Republiki, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Polszczo, Rumunii, Ukrainy i Senegalu. Wszystko podziei są bezpłatne. Przypomnijmy, że Świt pod Koczarom był już trzykrotnie uznany FIDAF za najlepszy folklorystyczny festiwal na świecie.
1: To były nowiny Radia LEM FM.
2: My z nami. W z nami. Razem daje LEM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świta, wieczerą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świta.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, program Trzy świty i poniedziałek. Poniedziałek, bo to w poniedziałek przeważnie mia tu czuty z tej strony mikrofonu. Bardzo was krasnie witam w wieczornim wysyłaniu na żywo Radio LEM FM. Już to jeszcze może powiedzieć, 8 dnia czerwca, junia 2026. Roka. Budu z wami do 9 godziny, za tu godzinę prowedemy w programie Trzy świty, a pak budeme zanimaty się jak przeważnie se w poniedziałek językom lemkiwskim, rusyńskim, a inczyma czasami ciszy, a przydadu, żeby dasz to zrównaty w programie Słowicie. Za to ostawajcie przy słuchaniu naszego radia. Już o chwilę do was wertam.

Jakie to lekkie, że byłem zajęty z zachorku. Mówię tamem w Radiu LM FM. Do programu Trzy Świty. Jeszcze raz przypomnę, 8 czerwca, junia 2023 roku. To 159 dzień w gregoriańskim kalendarii. W tym kalendarii ostaje jeszcze 206 dni do końca roku. Tu ciż widno jak czas, skoro idę tylko, że to z metodyk zaczynali. W juliańskim kalendarii mamy 26 dzień maja. Za zachodnim kalendarium świętują dnes Jadwiga, Jakub i Maryja, a za zachodnim kalendarium dnes imieniny Aleksandra, Jurija, Olen, Joana i Makara. Okrem to świętują też o świti. Dnes światowy den okeaniu wstanowiony na samiti Zemli, tak to się nazywało w 1922 roku przez Organizację Zjednanych Nacji. Pak było przyjęte, no i obchodzone to na pamiat może, albo żeby zwernuty uwagę na sam okean, tema okeaniu, no i co się w nich nachodzi, i że to bardzo ważne, że one są na Zemli i najlepsze, żeby ostali podobnym stanie jak teper, żeby się nie pohirszał. No dobry, i żeby się nie podnosił, bo to od tego ledu, to taje na piłnicznych, probaczcie, na piłnicznym polusie i południowym pewno ciszy. Dobry, to nie będziemy w to wchodzić, dnes ciż w Polsce świato informatyka i świato cyrku bez zwierząt, ciż ważna ekologiczna tema. Tak sobie ludzie ulubili, żeby czasami uczyć te zwierzęta i zawody tych do cyrku, żeby ich obzeraty tak rozrywkę nesut. Dnes na topi. A co jest na topi? Zahalno toho nie znam, ale znam, że jest 18 minut 18. Zaproszę was na muzykę.

Долу да кривили джбен, спитка рацкой русскому, продолжаме три швите. А теперь соби припомнеме, что ще подело того 8-го дня червча юния во швите в истории. Зачнут 632 рока, коли то в Медині вмер мусульманский пророк Мухаммед. Його наступчом і тіж першим каліфом остав Абу Бакр ас-Сидік. To 632 rik. 1815 rik skończyły się zasiadania Wiedeńskiego Kongresu, jak przywrócili no, w wielkim mierze ład po napoleońskich pochodach i wojnach, przywracający też swoje dawne, można powiedzieć, podziwu na bardzo monarchiczny system w Europie. 1866 rok, idziemy do Północnej Ameryki, do Kanady, do TAW, gdzie pierwszy raz zeszł się kanadyjski parlament. Tak idziemy do 20. stulecia i do 1949 roku, kiedy to wyszła świt powieść George'a Orwella 1984, to moż powisty antyutopijna powist George'a Orwella, która traktuje o totalitaryzmach. To moż powisty tak na skoro, ale rekomenduję każdemu proczytaty, kiedy jeszcze nie czytał. 1967 rok to czas 6-dniowej wojny i to, że izraelskie oruszone siły torpedami zaatakowali na Śródziemnym Morzu szyf Zjednoczonych Stanów Ameryki, to było kus się pomylili, dumali, że to da jaka inna woroże im siła. 1990 rok na Słowacji prochodzili pierwszy po drugiej światowej, no po 1946 roku swobodne wybory, to były wybory do Słowackiej Narodnej Rady. Co jeszcze? No to może jeszcze 2003 rok. Zdaje się mi bardzo przyjemna informacja, bo skończyło się w Polsce dwudniowe referendum, europejskie referendum, które rezultatu było to, żeśmy weszli do Europejskiej Unii i cybo się to da komu dnes może mniejsze podobało, da komu bardziej. To z naszej perspektywy dumam tej interregionalnej rosyjskiej perspektywy to było bardzo dobre. Ale ja przypomnę, że frekwencja to było neciwych 59%, a z ponad 3/4 z tych, co przyszli głosować, zadeklarowało się, że chce być za tym, żeby Polska do Unii, Europejskiej Unii weszła. Mamy minutę do 8:30 godziny. No to zapraszam was na muzykę.

No to teraz w Triosfitach idziemy do rosyjskich licznic i zacznę od tych sztomonylów sobotu 6 dnia czercia na to, że minęła licznica narodzenia z 1742 roka Joannikija Bazylowicza Protojumina Mukaczyńskiego Wasylińskiego monasteria. Nazwany jest pierwszym karpatorusyńskim historykom. Toż napisał trytomową pracę zapisku o założeniu dawnym kniazom mukaczyńskim Teodorom Koriatowiczom rusyńskiego monasteria świętego Wasylia Wielkiego na Hori Czernek w Mukaczowi. Tak, taka długa tema jego najsławniejszej pracy, ale mał jeszcze inczy o monastycznym życiu w Karpatach. Cy, da jakie inczy opisujucze pojasniajuczy pojednoczasty cy bożestwennej liturgii cy też świętego pisania. To pierwsza z licznic, druga 1919 rik to rik narodzenia Jurka Cymbora. Wrodził się w Swydniku w 1989 roku w Prieszowie. To pedagog, to chormajster i kompozytor, też folklorysta na Prieszywski Rusy. Bardzo wiele zobrał pisen i wydał też różne zbirki. No ale żebyśmy mali besiedować o jego najsławniejszych takich, choć może nie każdy z nas tworach, to tak jak Ejhoj Tili Tili, tak jak Janiczku za wodą, tak jak Ej Pryd do nas szuchaju, to są twory, autorskie twory Jurka Cymbora. Za to trzeba też o tym pamiętać. One oczywiście stylizowane na narodną muzyku, ale trzeba pamiętać, że to autorskie twór. To jeszcze jedna bardzo ważna licznica minęła w sobotu z 2019 roku, to data śmierci Michała Almasija, wydatnego rosyjskiego pedagoga, też dyrygenta, też encyklopedystu, językoznawcy, jaki wrodził się w 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. Małym nachodu się poznaty pana Michała, wydatną osobą, z bardzo często lubił wertaty do czasu, kiedy Podkarpacka Ruś była jeszcze w Czechosłowacji przed II światową wojną i wspominaty tamtot czas, ponieważ dobry jeszcze pamiętał przede wszystkim to dość początkowo szkilny rok. I wczorajszni licznici 7 czerwca 1931 roku w centrum Mukaczowa odkryty był pamiętnik Aleksandra Mitraka, rosyjskiego budytela, świeszczennika i pisatela, a też leksikografa. Z wczorajszą datą też związana data śmierci Jarosława Zwolińskiego z 2002 roku w Mer w Koszalinie, a wrodził się na Lemkowini w 1929 roku w Florencji. To pisatel i sospilny lemkiwski dziejacz. Tak jeszcze jedna dzisiejsza rocznica nawiążę do niej. To licznica z 1912 roku, kiedy to była osnowana grekokatolicka jeparchia w Hajdu do Rogu. To była wydzielona może od początku, najpierwsze po Użhorodzkiej Unii. Była w Mukaczyńskiej późniejszej jeparchii, najpierwsze była na początku XIX stulecia wydzielona Priaszchiwska jeparchia, a pak w 1912 roku Hajdudorożska. To
Môž povisti tiež pýt na tiskom maďarské vlasti. No i tiež treba povisti, že pri sperťu promaďarskoj inteligencii i šaščenekiu bola osnovaná tota hajdudrožská jeparchia. Môž povisti, že ište no, dade 100 rokov pred jej osnovaniom etničný sklad toj obšory to tvorili takoj včivosti Rusine. Bohoslúženia boli po cerkvi slavianske. No a tota hajdudrožská jeparchia no pričinila, alebo bola už rezultátom dosť veľkoj i široko rozprostranenej maďarizácii už od poloviny 19. stolíťa. Zresztą môž povisti, že to efekt veľoch inčich faktiv, bo perší preklad liturgii Svätého Jovana Zlatoustého na maďarský to konec iš 18. stolíťa. Tak si tak 1912 rik to osnovania toj hajdudorožskoj jeparchii, kotra do ktorej tiež chodia dnes alebo prináležať Rusiny na Maďarch. 18 minút do hodiny 9. V nás, vás dúmam, že takú spodibni. Ja zaprašu vás na muziku.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak już została nam chwila w programie Tyry Świtu, za to idą do Gorlic. W Kotrych do Kiszy chyba słonecznie, bo 20 radusił smotriuna to te informacje szeroko dostępne w internecie. No i toż, no ale to się zdaje, że się one dołcha skinczet już zaran po południu, choć zaran też będę jeszcze do zhoriaczo, bo 26 radusił, ale pełno się dozumuje też, że taka temperatura o tym czasie może też wyklikać deko bury. Tak się tak po południu może w Gorliciach polaty. Wielkie chołodzenia od Seredy, budelem 16, 4, 15, 15, 18 i też kusiczka w Gorliciach polije. W Polkowiciach teper 22 gradusy i też kras chwila, choć chmarę już pełno, albo o chwilku prydut, albo już przyszły. Trzeba też powiedzieć, że od zarane raczej takie niepobudy zachmaramy z temperaturą do 22 gradusów, w sredu 19, 4, 17, 15, 19 i za to od czas do piatnyci zaran raczej polije. W sredu może nie, ale słońce budę zachmaramy. W czetwer może się spodziewać bury, a w piatnyciu może dakus się wychwalić, ale to też tak lemczastyczno. Pidu do Priaszowa w którym 21 gradusów w tym momencie i to też den prynese podibnu, jak i w Gorliciach chwilu. Zaran horiaczo do 28, ale to horiaczo aż i parno i czasem ciż słońce się jawit. W seredu 22 gradusy i tu już możesz spodziewać się bury z perunami. W czetwer polije z temperaturą maksymalną do 18 gradusów, a w piatnyciu dakus się wychwilić, ale ciż lem 18 gradusów w Priaszowie. No to w Mukaczowi teper 21 gradusów na Podkarpackiej Rusy. No i dwa najbliższe dni bardzo horiacze do 29 gradusów. Zaran duże sącia w seredu cisza, ale w seredu taka temperatura i czas prynesu dambury i grom. Tak samo w czetwer, zresztą cisz może się spodziewać, ale że to uderz będzie dużo chłodniejsze, bo do 20 gradusów, a lało budę w Mukaczowi i w Piatnyciu, tak jak wskazują prognozowo modeli. W komunności na piwniczno-schidnich Madiarach smotry 21 gradusów, zaran i pozarany horiaczo 29 i 27 gradusów, zaran duże sącia w seredu już prydut buri, w czetwer lem do 19, tak samo w Piatnyciu i zacznę laty po południu w Piatnyciu już nie powinno kropity. No toż to jeszcze ruski krestur w Wojwodyni, teper 27 gradusów i jeszcze, słuchajcie, zaran 32 gradusy, w seredu 31 gradusów, zaran chyba chmary jeszcze będą przeważać, ale bilsze sońce bude w seredu. Czetwer bar schpade, temperatura lem do 19, to ta maksymalna i prydu doszczy. Dakus się polipszyt, ale choć bez doszczył, ale stiż z niską temperaturą do 20 w najbliższu Piatnyciu. Dumam, że jeszcze stygnemy za graty. Za to zaproszę was na muzykę, nie się z wami popraszczam.

0: tak i w SE jest, że kiedy jest do czemu początek, tak jest i koniec. Tak i koniec Trzech City Uteper, 2,5 minuty do 9, ja po 9 czujemy się jeszcze w programie Słowowicie, na który już teper bar skreśni. Proszę, by się dbał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świta
2: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak. S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

I wracamy do Słowici, i wracamy do naszych językowych spraw i do poprzednich programów. Zmy sobie się jakus pośmiali i zmy się jakus pobawili językom. Dziękuję za to zabawę. A to z przyczyn poprzednich programów, jak próbuję wam powisty, toczysz w rezultacie naszych besit, jak zmieniać znaczenia słowa zamina z i albo z i, albo jak zmieniać zamina z H, no tych premierów maleśmy wiele, ja już nie pamiętam, który im tu przywił, który im mał zapisany, który im nie powił, a który koniec kińciom zmy sobie też na komunikatorach się tym językom pobawili, z których, no ale znate to tutaj jak siaty i syjaty, to absolutnie dwa czasosłowa, nasze sławne byty i byty, a jak sobie to wezmemy do innych gramatycznych form, to już tydzień by się dało o tym, że byty, może byty dwa byty, może byty byty, da jak chłopci, dziewczata, nie znam toho, i bity, może byty byty, byty i bity. Tak samo może wyty i może wyty, a tu z waszych propozycji też chyba dasz to dnes w imieniu, nie znam cyfrzy, cydekoty już im nie by się dułał, ale to takie jeszcze jak zmieniać się sipaty i sypaty, to absolutnie dwa różne słowa. Wtiszyty, wtiszyty, kwit, kwit, w ten sposób. A tu taka jedna propozycja się mi też spodobała, językowych ich jak wydity czasosłowa i zwernienia do dity w dity, w dity, a w dity kompletnie dwa różne zwernienia. No dobry, dziękuję za to, te wasze premiery, bawcie się językom, przysyłajcie też, bo to bardzo fajne premiery, już tak na buduczu, żeby ostali w głowie. No i jeszcze jedna tema, która się jawiła przy nachodzi H i G, bo ja powiem, że na prasławiańskim gruncie, znaczy bardzo, bardzo dawno, kiedy naukowcy przyjmują, że był jeden sławiański, to prasławiański język, z którego wykromili się najpierw po jedne grupy, a pak po jedne język, dialekty, hovory i tak dalsze. No ja powiem, że na tym prasławiańskim gruncie było najpierwsze G, z którego wyszło H. No i tu taka tema do zidania, które się tam jawiło, że od kale znamy, że najpierwsze było G, a pak zmieniło się na H. No tu to trzeba powiedzieć najpierw, że to są dwa zwuki, bo wracamy do tych dwóch ważnych zwłokił. Tak jak na premier, jakby to zaczaty tak no inaczej. Powiem od razu, żeby nie wchodzić w detali, że to już jest dosliżone. Desy chyba liem czuł kolisy w jakichś besidach, że mogło pierwsze he, byty, które zmieniło się potem w g, a pak w nas, na premier, nie wiem, w nas, nie wiem, w rusyńskim języku i w czeskim, i słowackim, i ukraińskim, i białoruskim, sud zresztą na Ukrainach polskojęzykowej obszary tiż h, to zwłoczne jest wymawlane, choć to pidlianium barże schidniosławiańskich języków, ale tiż rosyjski język ma je w dajakych oworach tiż to h. Tak czy tak, znamy z toho, że no jednak bilszist, albo inaczej, potem znamy, że g było pierwsze, za to, że widzimy i w południowosławiańskich językach, w serbskim, w chorwackim, że to było g, no bo tam takie prosto ostało. W Polsce mamy góra, to od dawnego gora, głowa, od dawnego golwa, grad, polski gród, nas bude grad, bo horoc spełno

to radšie bolo perše. No, veľkom pravdopodobne ste to už jazyko znavčí správa, že oni toto dosiedili. Ale tu vážne je toto, že v nás toto G prešlo v H i jak už im pojúci v ukrajinskom, či v bioruskom, slováckom, českom, v dekotrych rosyjskich dialektach. Bo si tu môžeme porównať, že Polska góra, to len Kijowska hora, Slovacka hora, Česká hora, Ukrajinská hora. Głowa, hołowa, hlava, po słowacku, polska noha, to i nasza jest słowacka noha i tak dalsze. Słowacki hrad, polski gród. No i tu za to otal budeme na pewno znaty. Ale trzeba też pamiętać, żeby o tym nie zabyty, że to, że tam, gdzie widzimy h, to dawno temu ono było choćby jak g. Ale po tym, jak my to G stratili, ono potem do nas zas przyszło z nową leksyką, z nowymi słowami. Besidualizmy o takich primirach jak gazda, jak gwer, gram, jedyny ciawach, nie znam, guma, gala. Za to to wszystko dneśni G, to są môž povisti nové G, kde som ti iščetol takú naukovú statiu, kde to chyba było z obszary ukraińskiego języka, gdzie jeden z naukowców besiduał, tak nazwał to nowe G w ukraińskim języku, który też ma jego dużo mniejsze, ale hosnuje tak o ile w zapożyczeniach w językowych pożyczkach. Za to, tu chyba już nie jest to bilsze besiduaty, może lem tiłko, że będziemy się spierać z tym, aby ty program zostarł G, czy program z nowym G, czy pełno naszli, bo zmęci już wielu innych prymirów, ale o tym zmy już w naszym programie besiduali, za to już się z tym nie będę powtarzał, bo jest jeszcze jedna tema, za to zaproszę was na muzyku, a pak idziemy sobie dalsze.

Вертаме до Словичі і тепер, здається, ми побесідуємо о темі, котра на перший згляд виглядає, як може суха граматика, але по правді вказує, як язик, сам язик може поділити собі світ. То значить, тут нав'язую до звідання, котре задав пан Ярослав. Бардзо дякую за то звідання. Чом бесідуємо, що виджу хжу чоловіка, але ні, то виджу стів, може в той спосіб, виджу стів і виджу пса, то значить, чом не виджу пес, так хіба в тому примірі от пана Ярослава було. Значить, тут бесідуємо о чомусь таким, як є категорія животності в язику. No i tu im powiem, że to język może dzielić sobie świt na jakie swoje kategorii, no ale też język musi też znać, żeby jasno i precyzyjno dasz to określić. Język musi znać, czy besitujemy o człowieku, o zwierzęty, czy o rzeczy, o jawisku, czy o grupie ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i za to tu jawlać się to ta kategoria żywotności. No i wezmę sobie takie sztosy, może, o, wyżu tychy wieczór, ale wyżu nahoho człowieka, tak? I tu od razu widzimy, że w tym wydiaczym odminku w jednym primir jest taka sama forma jak w nazwajuczym odminku, a w drugim jak w rożdajuczym, tak? No i tu od razu możemy posmotryty na to, co nie jest oczywidne, коли з мене вситилями язика, коли знаємо язик від малого і коли від дитини, і ніколи ми ще над тим не задумували. Знаємо, що виджу пса, але виджу стіл, чи виджу тихий вечір, але виджу чоловіка, а не чоловік. No і то є та категорія животності, яка була в звіданню. To znaczy, żeby to uporządkowaty, wydziaczy jest taki sam jak nazywający dla nieżywotnych, a wydziaczy jest taki sam jak rożdający dla żywotnych. To trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś, dasz to takie specjalne, swoje ridne, bo to ślid po starym slawiańskim, można powiedzieć, sposobie toho, czy przedmiot, od opisywany przedmiot, albo do którego się odnosi, jest żywy, może powiedzmy osobowy, co jest ważny jak uczestnik tego rzeczy. Ale dobry, zwidania była o to tu żywotnist. To może od kuso historii, od kiedy się to wzięło. No, w dawnej Sławianszczyni, jeszcze w prasławiańskim periodzie, był bardzo skomplikowany, można powiedzieć, smutniaczy z dzisiejszej perspektywy, skomplikowany, a na pewno rozbudowany system odminy. No i doszło do tego, że język próbował rozróżnić de jak rzecz. No bo posmotno sobie na to stił, albo de jaka nieżywotna rzecz, przedmiot, przeważnie nie jest wykonawcą da jakoj dii. Znaczy, powiemy wydżu stił. To znaczy, że to stił win jest przedmiotem do wydżenia, tak? Ale przy osobach, przy żywych istotach mogła tu być dajaka niejasność, tak? To, gdy forma nazwojoczego odminka i wydiaczego była taka sama, trudniejsze było rozróżnić, kto, można powiedzieć, dzieje, a kto jest obiektem tego dziejania. No i za to Sławianszczyni rozwinął się taki mechanizm, że dla żywych istot wydiaczy zaczął підбирати в таких примірах форму другого одмінка. Ну і
to jakby możesz powisty, a może po prostu podsumujmy. W neżywotnych na załajuczy jest taki sam jak wydiaczy, pierwszy z czwartym odminką, a w żywotnej drugi z czwartym. No i tu chodźmy sobie teper do premiru. Tychi wieczer, już nie znam, o czym onym powił, wydżu tychi wieczer. Tu widzimy, że ktoż to jest tychi wieczer i w wydiaczym odminku budem maty tak samo wydżu koho szto tychi wieczer. No bo czom? Bo wieczer jest tu jakim jawyską, jest porą dnia, to nie jest żywa istota. Wozmy sobie wielki kamień, tak samo, nazywaj się ktoż to wielki kamień, wydiaczy wydżu koż to wielki kamień. I tu zaraz, kamień jest nieżywotny, za to czwarty odminok wydiaczy bude taki, jak nazywajuczy. No i dobry, no to teper wozmę sobie może takie sztosy, jak może wydżu, o, żeby był inczy desym chyba stratył, o, już mam, wydżu jasne słońce. Ktoż to jasne słońce, tu mamy średni rit słońce, za to, żebyście wiedzieli, że to nie tylko tle mużskiego roda, tu mamy średni rit słońce i ktoż to jasne słońce, wydżu kogoż to jasne słońce, bo słońce też nie jest żywą istotą, nie ma tej kategorii żywotności. Ale wezmę sobie pierwszy człowiek. O, bardzo dobry, bo to nie będzie przydawny glemczosłownik, pierwszy i nazewny człowiek. Ktoż to pierwszy człowiek? Nazywający pierwszy człowiek, tak? Rożdajuczy mamy koho czoho. Załóżmy, nie je pierwszego człowieka. Ale widziaczy, kogoż to wydżu? Wydżu pierwszego człowieka, a nie wydżu pierwszy człowiek. I tu możesz już wzryty to tu ryżnyciu, to tu kategorię żywotności. Zaraz prowimy sobie ciszy w innych rodach. Wezmę sobie, żeby już maliśmy przydawnik i maliśmy czysłownik. No to miejsce nazewnik. Moja żena. Ktoż to moja żena? Kogoż to mój... A, tu nie będę raczej, ale dajmy sobie młody chłopiec. O, to będzie dobre. Nazywaj czy młody chłopiec, koho czoho, młodego chłopcia, i wrożdajuczym młodego chłopcia, wydiaczym, wydżu, kogoż to młodego chłopcia, tak samo wrożdajuczym. Tu piszełem kus do peredu za to, że kategoria żywotności tyka cię mużskiego i średniego roda, czego jem nie dopowił, a choć już im i ty. Dalsze za tymi dwoma rodami budeme się zanimate. Jak znamy, średni rit to też czwarta odmina nazywnikiu. Tam wchodzi tot nazywnik, który mają taki dodatkowy sufiks at albo jad, albo en. To nazewniko jak dzitia, imia, simia, już tam mamy jeszcze i wielu pewno innych. No to sobie wezmę. Małe dzitia. Takie pouczynia. Ktoż to w nazwajuczym, a dzitia to ono, średni rit, w nazwajuczym mamy ktoż to małe dzitia. W rożdajuczym już będzie cięższe, bo mamy koho czoho, załóżmy neje, małoho dzieciate. I wydżu kohoż to małe dzicie. I tu, jak sobie toto wezmemy, to budeme widzity, że tot prymir, czwartoj odmina, jest ciż swoje ridny. Za to, że tu ciż budeme maty schidny pierwszej i czwartej odminok. To znaczy, pierwszy odminok nazywający bude się równał tomu wydiaczomu w tych prymirach. Moje imię, mojego imene i kogoż to
Wejdź, zapisuj moje imię. Co tam byśmy jeszcze mogli dać? Pacia też jest tym premierom, które zdawałoby się, że jest żywotny, ale za to, że jest z czwartej odminy i jest w średnim rodzi, tu mamy taki premier, że wse będzie występowała kategoria nieżywotności, choć znamy, że i Ditya, i Pacia będzie w tych premierach ciągnęło się z żywotnością. No ale posmutne sobie małe Pacia. Ktoż to małe Pacia? Koho czoho małego Paciate? Ale kiedy sobie przejdziemy do wydziaczego odminka, to wydżu kohoż to małe Pacia. Spróbujmy sobie podsumować. Kategoria żywotności występuje w odmini mużskich i średnich nazywników w pierwszej odmini. Tu mamy premiery tak, że kiedy sód to nazywnik żywotny, to, że w czwartym odminku, w wydziaczym odminku będzie forma z drugiego rozdającego odminku. Nie jest tamtego człowieka, a wydżu tamtego człowieka. Znaczy drugi, czwarty odminok będą schidne. Ale kiedy beremy do uwagi żywotny, dajaki nazywnik, nieżywotny tym razem, probaczcie, dajaki nazywnik, budeme maty tychy wieczer, ktoż to tychy wieczer, a w czwartym odminku wydziaczem tiż bude wydżu kohoż to, albo czuju, albo smotriu, kontempluju kohoż to tychy wieczer. Bardzo dziękuję za to widzenia. Było bardzo fajne. Po prawdzie, iż ono było rozszerzone jeszcze o jedną część, ale specjalnie je mi nie zadawał, bo tak jem dumał, że może nie wstygnuty. No za to budę o czym by się dłaty i o tydzień w następnym programie Słowicie. Ja za dnes bardzo wam kraśnie dziękuję. Przysyłajcie swoje widzenia, a ja będę starał się na nich dajak odpowiadaty. To była Słowicie, aby się dłał. Demko Trochanowski. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak, co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos. To była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Лем FM 106.6 Горлечі, 103.8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Don't get me in here acting silly. It's so funky.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.